Aber gerade beim Rhythmus so bunte Dale. Und dann soll mir Timetzlich Saspiwau. Das Zapski im Rhythmus so Samos so wie Nakunzu. Jörg Weiselberg Spiwa. Und dann mir Michaela Suritzbudla. Gisch Spiwa Bob Schetschest. Wer a Michau Zisch Muidom. Przychodna sztuczka z Jennifer Lopez a Davidom Getam. To jest sztuczka, kiedy chodzi się na przykład też nie tylko hudźbnie do Światowych Mistrzostw Jednaczmy Czynopepe.

Wiedelknaschestje, a to bude dzień zawoprawdzie hotza, hotze dzień, hotze piat, gwosom na czy stopniu, miastem hiżo żywe slibro pokaza, a to na 23 stopniu dzień za zalizę. Na wieczor może so stać, ze so porimoce, a ze so też trochu pokapoce, a bo wy przewiele to nie bude. Jucisza sobota, no haj, to so dziwam, to nie bude z cyba tak słuszne, ale nie dziwajce toho żywe slibro horre za jedzie, hacz na 11 stopniu wieszcza metrologojo. A tak wypada niedzielu, potom za so pełny słoneczny dzień, temperatury runie tak kajż w minionych dniach 30 stopniu we absolutnej szpice. Dobra ranie przyje Sapski Rozwoz, Biedelk nasz jest dzień.

0: Zimičina pobjedek na šest. Svetovo mištostva v kopajnce sulica veče hač minjene, a to ma šelake pšičine. Nove turnirove modus s 48 mustvami a nic, kaž dotal se z 20. Prini raz zmeja v finalu sreč julija te show v polčasu podobnje, kaž je to v Superbowlu v Americe se s vašnjom. A pšidatnje nije FIFA jenoš jeden oficijelne spivk mištostvam vozivima, ale nedom Zwei Album Simon Heduschka Jesse Spiveras na Poskau.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svotko.
2: Ma to najwiecie hudžbne a kulturne projekt być, kisch je so dy za niekajke svetowe mištostwa przewiet. Tak znajmniejsza FIFA sama za swój oficjelny album k mištostwam w Severnej Ameryce wabi. Woznacze spiewu na nim je, a spiewy interpretuje międzynarodne spiewarki a spiewario najszelakorysich hudżbnych żangrów a kulturą. Oficjalny wony spiew spiewa kajś hiżowe lecie 2010 Shakira, tunkroć zromadnie z Burna Boy. Titul je Daj, Daj. Při poskaniu je mi nedom napadnivo, zo je v tojšto spevach rytmus centralny element. Napríklad ve Love Always Wins, ve kotrymž so perkusívne instrumenty kajš kongas s akordeonom kombinuja. Tež rečne sú spevy trošku exotiske. Marokkoska spevaka Nora Fatehi speva napríklad ve svojej reči. Titul Šir, šir, rika přeložené Los, los a drbi do rača poňuač. V Mexiski maj spevomaj Mi Mexico Lindo a Por Ea vopspevataj speva Alejandro Fernández a spevaka Belinda Rianu Mexiku, a kak hordaj na svoj kraj staj.

0: Alletisch znatym starym zajacam dachu rum so prezentować. Remix spiewa In The Stars skupiny Rolling Stones je tisch na albumie słyszeć. A runie tohodla je album tak wosibity. Producenta sadzichu na międzynarodne kolaboracje, a z tym to spieluja začoš tisch kopańca sti. Ludzi z całego świata romadze zwieść.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Ospiewach klituszim, a lituszim koparski mistrzostwam, jestem an Hiduszka rozprawiał, czy wiecz mięczinu do napu.

Przeczestwo, być pięciną do napoczęstych, a propos przeczestwo. Samskie szuskie towarstwo ma jeszcze 5 swobodnych miast na zapróżnińskie liwo w wodowych Hendrichecach, gdzieś chodzas so też przeczestwa nawiązać, a to od 17. do 26. julia. Proszę poladajcie na dżęce rano junu za blidom, za snidanskim blidom, a wopraszajcie so wasz młody lud, hać nie mieli lust zajmce nechce pola sapsko-šulského tovarstva přizivia. Po takým prozdninske livo ve vodových Hendrichecach od 17. do 26. julia má ište 5 svobodných miestno přizivenia sú po takým vod nitka ište možné pola sapsko-šulského tovarstva.

Apropos Sakorinic, Sudomicino po napolčestriche. Dobra, nie przyje sabski rozwoz. No, to możesz też przyrodu zcybatysz derje czuć. Tyś ze zażnego nalicza hiżo, tyś potom prynie kwietki kczyja, a potom możesz tam swój nos styknić, a tak to nitko dalej tyś, że no, ja nitko minuce za synom wonia wonka. Zo, ci prynie sujżo tyś pilnie syno dżibali druze, iście so do synowych żnią poda No hej, a nimo toho, dla nas najmniejsza doma kiwie tak riniek czyja, a też wonie ja cyle taki miły wojn. No stanu macie wy też najlubszy wojn, chcecie nam mi to prać, potem napisać, czy to rad lubię, przez nasz chat, w osamieńczynu po napu szestrzych. A taki miły wojn, je też wojn czerstwego kofeja rano w reńczej szalce. Dobra, nie przyje serbski rozwoz.

0: Bez lepom zahaji so dženca večo džesate mezonarodne festival Dudako. Nimo srpsko ludo ansambla vopčila so mez drujim tež srpska revanska skupina Smerđaca, srpski folklorne ansambl Slepo, Dujarjo z Grodka, Kapova Popsob a skupine z Polske a Česke. Leca je svedženska vuka pši stari šoli dokestrebachu nove areal. Nedželu počenje jako jeden z veršku svedženski ča od Slepjanske cirkve přezvies na svedžensku vuku. Mezinarodny festival Dudako Slepom odmiva so jenož kožde 4 leta. Spichovanske towarstwo Srpsko muzeja podpiruje Srpski muzej Votnetka s popriancami z Počnice. Kajž towarstwo z Džili su se dali tam v fabrice popriance ze srpskim a njemskim postrom z Hotovič. Z dobom su je ve srpskih barbach popisač dali. Je to mały vikuanski eksperiment, na kotrž je so towarstwo zvaživo. W okres Zorelc dostane przychodne 4 lata cyrkony 1,5 milionu euro od Saksko-Kniežerstwa za inwestycje do infrastruktury. Kajsze w okresne sejmik Zorelcu teledne rozsudziu w używaja peneze ze Saksko-Fonga przede wszystkim za zanierowanie szulu, między drugim za gymnazji Lubiu a Wukubansko-Szulski Centrum Zorelcu. W obsamknu jest jemik nimo toho, że ma Zorelski w okresowy management za szkiet klimy dalej wiesz. Srpska rada dzieła na nowelirowaniu Braniborsko-Srpsko zakonia. Każ rozprawia delno-srpski rozwoz RBB, przyjdzie potrzeba za zmiany ze wszelakich stron, między drugim ze srpskich instytucji, każ też zwolbno wubioka za srpsku radu. Hač to sreč Julija chceža Braniborskému kultusovému ministerstvu přepoložiť svoj dživu stav za prynie juristické prúvanie, rekne čvon rade Mieto Nuak na zajšvém posedženiu Srbskej rade Braniborskeje. Na zimu chceža z diskusiou parlamentše a vezjavnosti pokročovač. Budeske nemsko-serbske ludowe dziwa dvoje čera do 30. sezony letno dziwa dva startovalo. Za predstajenje inscenacije Špuk von draußen oder Karasek Schatz su hišče jednotlive zbytne kartki napšedajn reka z dziwa dva. Zaru je režisér Lucil Mann NDR-sku dječacu seriju Špuk von draußen do honje Vužice přepožil a z Karasekovi baju zjazal. Inscenatio pokaza NSLG hat do konca Julia hišče 40 razu na dvore budiskeho rodu. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače, mjestem tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Heise stupacimi temperaturami stupa tež strach lesnych vohinju dun pšibera. Na severu budeska vokresa knježiš na štvorte a stem předposlední varnuanski skodženk. Žive slibrote stupa dženca na maximálne nešto nad 30 stopnemi a jutce a nedželu 3 cele podobne temperatúry zmijeme a potom mili tež se s nevedrami ličič.
2: Jeszcze nie działajcie toho pomału, też czopfoty dla to może ci drude. Może też mjaknąć, gdyż je tak czopfo po takim womierze do dzienniejszego dnia. Pucze są swobodne, a jeżeli macie za nas dalsze informacje, potem zadzwońcie do Budyszina 0591 7344.
1: Serbski rozwóz.
2: Cztery mężczyzny po napół 7.

0: Se domici no do sedmiche. Jens avito potaki mulka viets ves lepom, dus poteri so jessate mirse narodne Dudakowe Festival. Pschieli su skupine a hutschmice z bohaske, polske, južnie, česke, z Berlina, Dresdjan, a samotisch z Marokka, Blanka.
1: Hei a hostje, česke, slepjanske, folklorne ensemble, budje sovietisch podle a jutsische Programm tisch sahic, tisch jitschatze ensemble, ze slepoho doživice, neželu, do podnia budże potom wulki wersz, kswiedzinski cza, poczyny przez wies a widzicz budże pecza 20 w obrazu, kotryż prezentuje domorodne towarstwa, a sobu skutkujące festiwala slepianskie nałożki, a tradicje, a też turystyjskie wosybitości slepiansko-regiona. A jeszcze raz roczok sobocze przez sobotniejszy program pojedziesz Ty, Diana? Ja przyjęłam się, że no netko wiele w uspicha, a niedzielu przyzywisz, co ty potem live ze swiedzińskiego czacha. Tak so może druzy, po takim naszej słuchorio, a nasze słuchaki, tole też subu dożywić.
0: To budże wielkie dożywienie, w osobie też czopwoty dla, gdyż zmijemy z woblekanu serbsku, ewangelsku, slepiansku drastu w tych wiacorych, spudnych sukniach, ale to nie wadzi, nam so to spodoba, lubi, a nadzieję mnie też hostczam.

0: Deshalb springst du noch besser den Mädchen mit zu jener Schrill, weil bei Buko es wird wohl gemischt, dass du so wagen, wenn ja Fachhutze, Asportutze, Affen, ja, alle dich, was sie wie der Hutschback da mum, hat er die Titel abschickt, Bierche, dich, was Shakira, Waka, Waka, Jakobi, wie Jusni, Afritz, Bichutam, Svetowe Mischdost, war Dagmaja, dich, Litza, was sie bitte spiele, alle nichts, jenisch, jeden, FIFA, jesamo, Dagrets, zwe Album, Wudawa, Torika, Jatzeres, spiele, Simon Heduschka, jesituteras, Naboskau.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svotko.
2: Ma to najwjetši hudžbny a kulturny projekt byč, kiš je so dy za niekajke svetowe mištostva přewjet. Tak znajmenča FIFA sama za svoj oficjelny album k mištostvam ve Severnej Americe wabi. Woznače spiewu na nim je a spiewy interpretuja międzynarodne spiewarki a spiewario najšelakorišich hudžbnych žanrov a kulturov. Oficjalne wone spiew, spiewa gajś hiżowe lecze 2010, Shakira. Dun krucz zromadnie z Burna Boy. Titul je Daj, Daj. Przy poskaniu je mi nydom napadnęło, że je w tojszto spiewach rytmus centralny element. Na przykład we Love Always Wins, we kotrymż so perkusivne instrumenty gajsz kongas z akordionom kombinuja. Tyś rycznie są spiewy troszku eksotiske. Marokowska spiewaka Nora Fatei spiewa na przykład we swojej ryczy. Titul Shir Shir ryka przełożone Los Los, a dobi do racza poniuacz. We Meksiski maj spiewa maj Mi Mexico Lindo, a por ea wopspiewataj spiewa Alejandro Fernandez, a spiewaka Belinda Rianu Mexiku, a kak hordaj na swój kraj staj.

0: Alletisch znatym starym zajacam dachu rum so prezentować. Remix spiewa In The Stars, skupiny Rolling Stones, je tisch na albumie słyszeć. A runie to odla je album tak wosibity. Producenta sadzichu na międzynarodne kolaboracje, a z tym to spieluja za coś tisch kopańcasty. Ludzi z całego świata romadze zwieść.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Ale mis w światowych mistrzostwach je, a w ostatnie szaki.

0: Omsuje ve serbskich barbach popisac dali. Je to małe wikuanski eksperiment, na kotrische so towarstwo zvaživo. Popriancowe jeo, jako svodki postru, je serbske muzeo z małym symboliskim dobytkom na dobro muzea napšedajn. W okres Zorelc dostanie przychodne 4 lata cokony 1,5 milionu euro od Sakskiego Knieżostwa za inwestycje do infrastruktury. Kaśe w okresne siemik Zorelcu teledny rozsudzi w używaja pieniędzy ze Sakskiego Fonga przedewszym za zanirowanie szulu, mies drugim za gimnazji Lubiu a Wukubansko-Szulski Centrum Zorelcu. W obsamknu je siemik nimo toho, że ma Zorelski w okres swój management za szkit klimy dale wiesz. Serbska rada dziewa na nowelirowaniu Braniborsko-serbsko zakonia. Kajś rozprawia delno-serbski rozwoz RBB, przyjdzie potrzeba za zmiany ze wszelakich stron, między drugim ze serbskich instytucji, kajś też zwólbno wubiłka za serbsku radu. Hacz to zrycz Julia chce, że Braniborskiemu kultusowemu ministerstwu przepołożyć swój dziewo stał za prynie jurystyczne próbowanie, reknie czwon rady Mieton Nowak na zaśwym posiedzeniu Serbskiej Rady Broniborskiej. Na zimu chce z dyskusją w parlamencie a z jawności pokroczować. Budeske Nimsko-Serbske Ludowe Dziwadwo je czera do 30. sezony letniego dziwadwa startowało. Za przedstajenia inscenacje Spuk von draußen oder Karasek Schatz są jeszcze jednotliwe zbytne listczyki na przedajn, rzeka z dziwadwa. Zaruje reżyser Lutz Hillmann NDR-sku dziecacu serię Spuk von draußen do Hornie Wużice przepołożył, a z Karasekowej baju zjazał. Inscenację pokaza NSLG Hatsztokunca Julia Hiszcze Styria Cicici Razu na dworze budyskiego rodu. A to bychu nasze pojeszcze, kotrzeż namakacze też na naszych stronach internetcze, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Hej, na strach lesnych wojenu tu nitko w oprodzie przybiera na severu budyskiego okresa Kniežišno štvrte a z tym przedposledni varnuanski skodzenk. Žive slebro stupa dżensa na nieszto wiaca 33 stopniu a cele podobnie budzie potom też kunst tydzenia, potom mieli też se z wszelakimi nevedrami liczyć.
2: Na puczach je tak daleko wszystko w porządku, wszystko w omierze bieży bez haczyniu. 4 minuty po na pół 8.
1: Serbski rozwóz.

0: Policja z G.
1: We Wutach, pola Wojerec, je czera doponia wulki wojen we industriu i stworci wuderiu, a to należonost czy spalanie w odpadku, zahaszynskie dziwa buchu mi z drugim B69 a też dalsze wokolne pucze zaszlahane, gaż nam policja dżęca rano rekne, so tam też przedsahiszcze trochu pali dziwe, czy oni och wodajcze w oboru, je tam namiestnie zraniu, so nicht u nie. A dżęsa nitko so rozsudzi hacz, a kotre dalsze przepytowania są trebne, szkoda nie jeszcze jasna, wiac hacz 20 woniowych w oboru, by tam czera zasadzenych. Niesła czydle są so nieznaczy sredu do tamniejszej cokwie zadobyli, znamocu su boksu za pieniężne dary pokradnili wiecna szkoda w uczynia 200 euro. Nedžichuje su zastojnice sredu, cia 40-letna šoféra auta kontrolovali, kiž by s dovolovým vozom či povešakom popuču zastojnice zvestčichu za nemiešu muštrebnu dovolnosť sa vodžine tajko či povešaka jezba dre do dola by s tým najpredera zakončená. Polícia rádži kontroluče do dola, s ktorými jezdžiť vami smieče z cua jezdžiť. A slepom sú štvortk neznačinudom na 5 mest nach informatiske atvarske tafle se symbolemi napryskali, ki so zakoni spredšivija statne škit, so netko s tem zabira.
2: A kjež bo prošu desče s autom na smir delane ze skrosčic popuču v novoslicach natvarja, tam runje vyskač, potekim vomere přes ves ječ a přeco na to kječbač, bose ječeš bežesač. Wymienić nie do biedlk na czywicz.

0: Mitelk Nadjewitsch hier, Blanka Funzina hier, Kemni, do Studia Pschischwa, sis dalsche Information.
1: Hei, kunst dijenja schak, potek im Nedjelu, proscha do Klostra Marina Wiesda, panchitzach kukue animo, bohato programma, aschelak ich boskit goch, zeja tam, tisch namistne pschewestsch, typisatzisku akciu za mauha Emilia. Emilio je skoro na raka, živenje vukovac, pomac, je potek im motto, a potutum hesvom, pschewedje so akcia, kisch pschewedut vod Jessatschich do Sidomnatsche hodzim po takim czasu, kotrym szczetisch lubię, na klosztorski as wojebny swiedzin woker sabudeschin, do klosztra Marina Wiesda Panczycach kukowe proszeni.
0: A tyś wo Emilius czesnano czytali, we nikotrym szkuli WhatsApp statusu po takim pomoc je trybna. Mienczynu pobiedl Knadziewicz.

0: Dudakowe zvuki a zvuki dudo przez cały koniec tygodnia woczęca wieczora hacz do niedziele su słyszeć we slepom. No to możecie są so na krasne zvuki wieselić. Szako je to już to skupino przykwatało swiedzinski czas zmieja tam niedzielu. No haj, a jedzie a picie. Tyś zmieja dost, tyś żony niepelic statoka so wo dobre a swudnu pojeć tam na swiedzeniszczu postaraja. No a aż to je hiszczy szitkolus, smetin węk je so napraszował.
1: Zoby mu a slepom piatk wieczor takle klinczeć, szczerczy tam nietko hiszcze takle. Jewiszczo natwarić, stany stajecz, milinu kwaszcz, krótko do festiwala maja pomocnicy a organizatorki wokoło Diany Maticoweje, regionalne rycznice Župy Jakub Lorenzaleski hiszcze ruce połne dzieła.
2: Chcemy Swiedzinsku wierzonosć hiszcze wupisić, a też stejniszcza za jecz a picze maja so hiszcze przygotować. Smy też czestne wrota za zakotwili. To chcemy netko też stajić.
1: Niedzie pecza 20 osobów so do a za czas festiwala wóżo stara.
2: Podpieru przy przyjotach dostawamy od Slepienskiej gminy, domowiny a od naszych towarstwów w osadzie. Direktnie za czas festiwala podpieruje nas mnozy dobrowolni pomocnicy ze Slepienskiej osady, na przykład przy Swiedzińskim czachu albo przy zastaraniu w opytowaju.
1: Dokąd odmywa się międzynarodny Dudakowy festiwal jenoż każde 4 lata, nie można się przy tym też na zaradę rutiny spuścić. Tak odmywa tu raz festiwal prynny raz na łódce przy starej szuli.
2: Wyżadanie jest tajnie za to świeżeniszczo. Dokąd je to każdy raz inaczej, dobi się każdy raz znowu planować. Lecza je też zastaranie z milinu a wodu wyżadanie, dokąd je świeżeniszczo wiecze hać hewak.
1: Program je za so mišenca znatého a nového. Znate, haj samovieste veršky viezo svedženský ča nedželu jednačich od Slepianskej cirkve k svedženišču. Tam so sobotu šun program odmije. Miestrujem ze severno-nemsky skupinu Happy German Backpipers. Nimo to su program lica rozširili tak Diana Maticova.
2: Nové je, zo so lica hižo 5 koncerte odmije. Tak na przykład od wieczor 9 koncerty skupinu Pop Serbia.
1: A też skupina serbskiego ludowego ansambla ze swoim programem Dude a Przeczeljo hiżo piatku wystupi. Nim mieszaja folkloru a popo uczbu, a Dude z neuszydnymi partnerami kajż alpskim rożkom a fujaru, sztoś jest łowakska pastorska piszczałka. Prejede hacz pak smiedzia woni wieczor na swiedzieniszczo, słysza tute przychodnych chodzinach najprede hiszcze dziewaczarjam.
0: To już to dzieła im jeszcze do ruku lada predahać potom w opołudzie dzienca wieczor będzie wulkie hejsowanie Dudakowy festiwal do horceje fazy. A wszyscy so weselimy na dobre wiedro, te my zmijemy. A dobre zvuki, dziesać po napodziewiczych.

0: Jańskie rejtowanie we közlem burza ten końc tygodnia, niżelu se zachopio około jednego z upyśnieniem tego świętego Jana. Mödrackowy kostym dostanio wit żółczo ako wiuczoszte redne mödre girlandy. Żnionu kronu dostanio Jan tekes najrednejszych kwietków z zegarczych zachopio se rejtowanie, a pedla Bůža Erik Bivur, serský student Lipsku, pochádá pak z Brko. Erik, to je to moje předné přášaně. Rýtu Joša vykezlím sobu jako Brkovar. Jak jo k tomu přišlo?
1: Já južo jako gele jsem cesto připadla byl, dlatok až moja máš tam cesto připadla, jo?
0: Pomáhá ve tom tovaristě?
1: Jo, genau, also mir Marsch pomaga v tom tovaristje a jatek. Som zachopio tam luže peznáš a přijašele namakáš a penjo k tomu přišo, ako su mi přašali. No jo, ako njoco šte snáš tek soboritovaš a jo, ja som pren kron njoco gotla nic.
0: Vyganje rejtu jošo prýdny raz sobu, kak viele razu južo sobu getu jošo?
1: Oficiálne jo to mi druhý raz ako sobu rejtujo, ale prýdny raz som jano v Přešegu sobu rejtoval a to šavie jaňské rejtovanie na pelu, to bužo niento leto sa mi prýdny raz.
0: Azo premiéra. Toga tegenio laška vec, k tomu ešte přižome neperý raz byš, Svete Jan, to je velika cest, je to také váš cíl, mnohem to rovno akle zachopiošo, ale je to ten veliký cíl kůždého rétoria?
1: Also kůžde rétor ví, na kůžde pát až ta velika cest, jo. A já si myslím, až většina rétoriou jsou už raz Jan byli, a te eben wege as to wielika cest jo alle as to teke wielgen wielgen scheschko jo also te luge schätze so wiaseli alle pen teke so wiaseli as nicht rugi sanamaka akoto mejo getoas pen
0: Ne periras retarie togo jana ščitaju nic teke vetem šeše kosu v okolnošči vin ga jo figura kateraž přinjaso poadnost nic ten kvetkovi kostym to teke symbolizira jo na retovanišču pen retarie jogo spuščaju na koncu sam jo na retovanišču pen zahopio se ta velika göntva zakluku. Co je to vesibne na tom? To rejtovanie ga je také čachodne nic. To musí se zvucovat s konimi.
1: Jo, ale je přece tak. Also nic jano při jenském rejtovaním, ale přece. Jo, mežo něco se stáš? Jo, also to bůžo pen méně a méně rejtario.
0: Jo.
1: A pen jano nakrincu, kaž ven celé sam napelu jo. Pön schiedu te luge a opetaju es köna schignusch.
0: Es köna schignusch, ale to nio ten ziel su te mödratski nitz.
1: Schau ja, genau.
0: Kus vatoga kostüma de pen klukupschinjast.
1: Genau, also te mödratski a wissebnir isch schi takrona. Tajo popschauem ten ziel akot sche luge akotam schiedu. Schirmisch.
0: Z czego już raz nieco se mogli wytargać od tego świętego Jana?
1: Per mödracko som tego, ja.
0: A żotę nie dolaże.
1: Też su, przecież jeszcze w moim ausze, a tam mir gluku przyniosu.
0: W ausze, to jest taka dobra idea. Wiele retario leto sa sobą getują?
1: Gdyż ja to nie to pszałe wierzym, su to 12, se myslim. Ale Bischko, nie som se wiste.
0: A bejašo se južo pičku, dokoláš jo taká laška vec, abo se vece jaseli jošo?
1: Obej, also ja vece se bejim viedradla.
0: Jo.
1: To bužo doch vielgen garuce. Bužo ma raz gledaš, ale popšauem sme še dosť trenirovali. A jo, pen einfach se viaseli me, a se nážiame, až to tak klapujo, ako sme to svucovali.
0: Po takim życzymy wiele gluki przy tej gęntwie za gluku by mogli gronić. Jo. My jeszcze raz wespiętujemy gazę troszkę na zachopio. Zegar jednego, albo około zegar jednego zachopio tego świętego Jana upyśnić, pędostanio swój redny medradzki kostium a swoją kronu z nierednejszymi kwietkami. Jo, a pen zegar trzech wytpodnia zachopio rytować na rytowaniściu. A pedla burza Erik Biwur, wenn parada z barko, a ten könnte genia predne raz, tak pschau ja sobu retujo. Uczobne żek, wiele wiasela, wiele glugi życimy.
1: Uczobne żek. Ne.

0: Вереже наша сарскарец заберас Мария Иликовска Винклерова жинца за шакими вербами, цо а как не цениме. Letzte Mal sind ja aber Pommerwim, mit mir aber Silaschka, nascha Donnerstagsgerät, mischa to reden ja ukrainisch. Nascha Autorka, jose saße obschaschaua naschich serskich W-Szenario, akopeje daju serski wetmauiga, a veni suji dali zaschake zunitos, či przykwade aschake rozkwadli. Žinza peža v vedu.
1: Gasch se mecnie pada, Platza deszcz do okna.
2: Gdzie się wegin padasz? Pytanie jest to ta gluska.
3: Jo, gluska, jo. Takie leja się, a praska.
1: Węce się gluska. Mecnie placa. A zimie gażniej takim rozplaca się śnieg. Zisi mają wielką fantazję, gaż grajkają, nie trzebają wiele. Na przykład chytają kamuszki do wody, a se jasele gaszty gluskają. To jo kradu słyszaś.
3: My jesmy to takie gotowali, gaszmy takie swiżne platki mieli, kulowate. Pęcmy kamuszk, tu platku kulowatu, chytali na tu wodę, a pęcią raz.

0: Zahisci zwignu al drugi raz, al cieci raz.
1: Per raz jo kamuszk skecył, a pen jo se petglusnu, a niej był więcej widzieć. Jo padnu na dno.
0: Petglusnuś, jo, petglusnuś.
1: Małe zisi nie dejali pak tam psi wezie sami grajkaś. Wacy iści glusnu dowedy, a se zaleju. Ścio byli raz w gerach, tam niej weda gniła, ale bierze mal z niej z gery dołoj, a psitom glusko co, albo czurko co.
2: Tak jo, glusko co.
0: Glusko co, glukko co gonimy my.
1: Glusko co, glurko co, czurko co, mieniej albo laszczej, siszej. Ryka jo w gerach glusko tata. Czekaż nalewam wedu do kany albo do zberka, weda gluskoco.
0: Glura to je pen vilje, a gluskoco to je pen mini.
3: To tyke gluskoco dučive te kani pen ta veda, gaš to dolioš. Gluskoco, glukoco gonime me.
1: A to gluskotanie, ten gluskot, jo tyke te resvišaš.
4: Jo, gluskota tu vedu betrebali, při také gocoše. Zajemne svoka su nam žinca zase rozkvadli naše vesanarie. Žinca ste otoci byli na pomec a na fortua z mesta a Bernat Natke z Nui s Alfred Kerzmarik z prijavoza a Fritzok Šamar z Trenova. Dalšny přínos k reže naša sarska reč slyšeš zase za dva týždňa. Tam píše Dani, ešte vo vedu, ale za to má autorka za vás druhé svoka, dajša se přechvátaš.
5: Ty robíš moje matce robíš ty. Ty dračeš moje čuje drač ty.

0: Niesłyszy Janowe, chyszybuzły nintokęsty żenia, serske amiazy narodne dude budu słyszać slipem, żince ze wytworio ten żasety festiwal dudakowe serskem kulturnym centrum we slipem, jaco rezygar 60 ustupujo serski ludowy ensemble, pen żadali stujarskiu muziku a z koncertom kupki pop zorben, wicze budu pen wytmieniate miazy narodne program, a co niż Luce Stanio, to wam ulicuje sobu organizatorka Stefanie Bierholdojc.
1: Niedziela započina so napo dżesaczych ze swiedzińskimi kemszymi w ewangielskiej cyrkwi w Slepom. W jednaczych wotmeje so swiedziński cza z niedzie 400 wobdzielinymi. Start je przy cyrkwi, dże przez mirowu druhu a lipowy puczkę swiedzieniszczu. W obczelini są piestowanie towarstwa slepianskiej osady, skupiny z polskiej, czeskiej, maroka a bohaskiej. Programy zapoczną są od 12. Niedzielu wystąpi też serbski dżyczacy ensemble, kajż też smierdżyczanska rewanska skupina.
0: Ja zawieszczę burzę, tak rydnie słyszasz gościnaria tego festiwala, a to ja serski folklorny ensemble Slipo, a ten słyszysz ninto w serskim programie. Wielu wiesela!

0: Musica grajonet wyszakich facetach wice rolu w naszym telewizyjnym magazynie Bużyca. Serska moderna muzyka buża rolu graż, ale przyobrożujemy się teke te stare, winio był hitowy pisar Paula Gerta. Żinca jo pak mnie znate smy na sledach Jana Krygaria.
1: Przy Barlińskiej cerkwi świętego Mikłausza je ordował hit komponist 17. stolecia. Jan Krygar, muzykar ze serskimi kerieniami, rewolucjonirujo kjarlisz. Ako gimnazjast, psizio Jan Krygar 1616 prydny raz do Barlinia w cerkwi świętego Mikłausza spiwa prydne kjarliże na namszy. Barliński autor Albrecht Henk ist jo wieliki fan Jana Krygaria.
2: Man geht davon aus, dass er als Schankwirtssohn auch sorbische Wurzeln hatte. Zumindest war er geprägt von einem sorbisch-deutschen Kulturkreis, wie er in der Niederlausitz damals prägend war.
0: A dalšnimi temami zabiramy se více v magazíně Vůžeca na bramborském kanálu RBB Televízie a gledáš ho na cas 20 minutu po Zegariadnok abo kůžde cas v ARD Mediatece.

0: Nijelu bujon nasz kolega Gregor Klim, wasz moderator, a winja zawas był wedolna sarskiej bibliotece hobachysze buzu. Dlaczego? To groni wam sam.
1: Dolna sarska biblioteka audio wicze pesha cichas chalit, dar abschite gośpie som se rozgraniał z jej bibliotekarom. To ja Bernd Petkonings.
2: Neko tar abschidu janu, aby ze mną sarski se rozgraniali szojadno leckono, aby dolna sarski. To pokażę teke na to, aż to jo ważne. Na hyszy jan dip w mieście, że to może serbski pojedasz, to ja mam sam teke, wegen ważne.
1: Ja, dolna serbska biblioteka służy żyncajnym czasu teke, a korejcny rum. Rum, co my sobie zesz za ten lieszojski czas, a konendo se teke po kalendariu zachopio, a ku dniu świętego Jana słyszysz o szake zajemnostki a muzyku. Zwakamy teke Jensa Martina, kęć upszaszujo maminodycnych k starym rostlinskim mieniam. A k tomu przyjdu aktualne powieści, se wie teke nieco za nasze dzisi, to wiecy nie żylu, ako wszyscy wedna pojadnok w serskim programie.

0: Раз, два, чи! Жішік Радіо! Оля ваш! Жішек Себастро!
1: Царського програма!
2: Bettina, dostanjo paket wit sveje schotte, nucio kulowata wets z gumio. Nischli asch smeja Bettina z nim grasch, de uge dasch zoto jo. A co menisza wy, lubisisch je zamesza tobisch? Suchesz oraz.
3: Postowa żona jo pszinia sva Bettinie paket wot schotte emi. Narska jo Bettina jen wot ceniwa. Wenjom jo bywo nieco zawalone do pisaneje papiere, a gromadu wiesane z modrym banczikom. Pod bantom jo był listowy kuwert, na którym jo było napisane Nie pierwej cytasz. Bettina jo zewa list z kuwerta, a jo cytawa, co bisho szota napisawa. Luba Bettina, hostelu tebie nieco, coś może tere trebasz. Ale wot sind papieru akle, gaz se wugodawa, co w niej jo. Gledaj, je to něco rednego, což možeš ale přec chyšiš. To možo plivaš, ale nejo streva. To njama kšidva, ale ratlejši. My to bijome z ruku abo z pěstču, ale jomu to nic nevucinijo. My kopíme do njego a cinime to rad. Věš njen to, co to jo? Vele vjasela, lubeši struvi tvoja Šota Emi. Bettina jo bila glucna. Ja vem, co tam nuči jo, jo vona vjasele zavovava. Taki som se južo dvojko žicva. Potom jo jen zeva z paketa. Von jo bil kulovate, a jo mil riedne, pisane barve.

0: Jańskie rejtowanie w Közlem bużo ten końc tyżynia, niżelu se zachopio około jednego z upyśnieniem tego świętego Jana, mędrackowy kostym dostanio wit żoczo ako wiuczoszte redne mędre girlande, żnionu kronu dostanio Jan Tekes, najrednejszych kwietków s, zegar czich zachopio se rejtowanie, a pedla Bužo Erik Bivur, serbský student Lipsku, pochádá pak z Brna. Erik, to je nejen to moje předné přášení. Rýtujoš ve Közlem sobu jako brnkovar. Jak jo k tomu přišlo?
1: Já jako gele jsem cesto připadla byl, dlatok až moja máš tam cesto připadla, jo?
0: Pomáhá ve tom tovaristě?
1: Jo, genau, also mir Marsch pomaga w tym towarzystwie, a ja tak, zum zachopio tam luže poznasz, a przyjaciele namakasz, a pewnie k tomu przyszło, ako su mnie przeszali, no jo, jako nieco jeszcze znasz, tak soborytowasz, a jo, ja som pren kro nieco gotla nic.
0: Wyganie rytujesz o prydny raz sobu, a jak wiele razu już o sobu gotujesz?
1: Oficjalnie ja to my drugi raz jako sobu rytuję, ale prydny raz som Jano w przeszegu sobu rytował, a to szawie jańskie rytowanie na pylu, to bużo nięto leto samy prydny raz.
0: A z premiera. Togate genio Laszka wiec, k tomu już ci przyjrzamy, nie pery raz byś, Święty Jan, to jest wielka cest, ja to takie wasz ciel, mynę do rono, akle zachopiasz, ale ja to ten wielki ciel kuszdego retaria?
1: Also kuszde retaria wie, na kuszde pat aż to wielka cest, ja. A ja se myslim, aż wieczyna retario su już raz Jan byli. A te eben wäre, als to wielika cest, jo, alle als to teke wielgen, wielgen Szeszko, jo. Also, te luge schätze so wiaseli, alle pen teke so wiaseli, als nicht rugi, sanamaka, ako to mezo getoas pen.
0: Nie periras retarie togo Jana szczytaju nic, teke wetem Szeszeko su w okolności win gajo figura, kotaraż przyniosł płodność, nic, ten kwietkowy kostium to teke symbolizirujo. Na retowaniściu pen retarie jogo spuszczaju, na końcu sam jo na retowaniściu pen zachopio se ta wielika gętwa. Zakluku. Co ja to wezimne na tom? To rytowanie ga jo teke czachodne nic? To muszę se zwucować z koniemi.
1: Jo, ale jo przecie tak, also nic jano przy jańskim rytowaniem, ale przecie jo, myżo nieco se stasz. Jo, also to bużo pen mene a mene rytario.
0: Jo.
1: A pen jano na końcu gaż wen cały sam napelu jo. Pön schiedu te luge a opetaju es köner schignusch.
0: Es köner schignusch, alle tonio ten ziel, ten ziel su te mörderatski nitz.
1: Schau ja, genau.
0: Kus vatoga kostüma de pen glukupschinjast.
1: Genau, also te mörderatski a wissebnir isch schi takrona. Tajo popschauem ten ziel akot, sche luge akot am schiedu. Przyjemniejsz.
0: Z czego już raz nieco se mogli wytargać od tego świętego Jana?
1: Per mydracko są tego już mogli, ja.
0: A żotyn in dolarze.
1: Te su przecie jeszcze w moim ausze, a tam mi gluku przyniosu.
0: W ausze, to jest taka dobra idea. Wiele retario leto sa sobą gotują?
1: Gdyż ja to nie to przyszałe wierzym, su to 12, se myslim. Ale Bischko, nie som se wiste.
0: A beja scho se juže pičku, dokolaš jo taka laška wiec, aber se wiece jasel jo scho.
1: Obe, also ja wiece se beim Wiedradla.
0: Ja.
1: To bužo doch wielgen geruze. Bužo ma raz gledaš, ale popšauem sme še dost trenirovali. A ja, pen einfach se wieselime, a se nažiame, až to tak klapujo, ako sme to svucovali.
0: Po takim życzymy wiele gluki Przy tej gęstwie zagluku by mogli gronić. My jeszcze raz wespytujemy, maga se to szykno zachopio. Zegar jednogo, albo okowo zegar jednogo zachopio togo świętego Jana upyśnisz, pędostanio swej redne medracko kostium a swoju kronu z nierednejszymi kwietkami. Jo, a pen zegar trzych wytpodnia zachopio retowasz na retowaniszczu. A pedla burza Erik by Wun paradas barko, a ten könntest du schon ja preden raus, tak schau ja so buret du ja. Utschab ne Jek, wiele wiasela, wiele glugi schützeme.
1: Utschab ne Jek.

0: štěstí trochu, že potkali jsme refrén pro svoji sloku.
1: Chešebus sviší a my jsme pedla. Na 17. siarskem svěženiu.
2: Zas nedliš, než měste jsou.
1: Popsom, Kula Bula, Klara Valery.
3: Svěju účabu.
1: Chešebuský žíšecí muzikel Ludovaria, siarský ludový ensemble a věle věci. 20. juni ve dvěju do 6. na RBB javišču ve Puškinovém parku. Siarský svěžin ordujo prezentirované ve siarského programa.
4: RBB. Siarský program. Siarský program.
5: Jo, a dla cogo mimo togo nie wiedzieli przepaść serski swiżin, na serskim swiżiniu zajrzyjo najlepsze mlince, a te pobytują żołcze a gojce w uknikojskie firmy dolnoserskiego gymnazjuma. Wyni zbierają z tym pieniądze za swój abiturny bal, a my spendirujemy wam jeden mlince na swiżiniu. Gaż se pla nas meldują się, a na przeszanie wytegronią się, Žinca mašo k tomu ešte raz šanzu predne a pšaue vete grono dobytňo a to, co mi vížeš, co žiedne nefelujo na sarskem svižiniu. Jo to a ministerský prezident Dietmar Woidke vynga ma sarske korenie, b sarske pivo, abo c až riojome Annemarie Polku. Melduj šo se.
6: Wytkłos? Przeszania? Piszcie nam pod 0151 11 8 6 5
7: RBB Serski Program

0: Jedzela Zapocina Sonapo Jesacich se Svedjinskimi Kemschimi w Ewangelski Zirkwi w Slepom. W Jednacich wotmeje so Svedjinski Cza Snierze Styrista Wobdzielenymi. Start je przy Zirkwi, dze przez Mirowo Drohu a Lipowy Pucz k Svedjeniszczu. Wobdzieleni su Piestowanie Towarstwa Slepjanskeje Wosady, Skupiny Spulskeje, Czeskeje, Maroka a Bohaskeje. Programy započnu sowot 12. Niedzielu wustupiti tež serbski dżitschacy ensemble, kajž tež smerdžičanska rewanska skupina.
1: Ja, zawieszcie burzę, teke rednie słyszasz gościnaria tego festiwala, a to ja serbski folklorny ensemble, slipo, a ten słyszysz ninto we serbskim programie. Wieli wiasela!

0: Musiker grajonet w wszakich facetach wicze rolu w naszym telewizyjnym magazynie Wużyca. Serska moderna muzyka buża rolu graż, ale przyobrożujemy się teke te stare, winio był hitowy pisar Paula Gerta. Żinca jo pak mnie znate smy na sledach Jana Krygaria.
1: Przy Barlińskiej cerkwi świętego Mikłausza je ordował hit komponist 17. stolecia. Jan Krygar, muzykar ze serskimi kerieniami, rewolucjonirujo kjarlisz. Ako gimnazjast, przyjo Jan Krygar 1616 prydny raz do Barlinia w cerkwi świętego Mikłausza spiwa prydne kjarliże na namszy. Barliński autor Albrecht Henk ist jo wielki fan Jana Krygaria.
2: Man geht davon aus, dass er als Schankwirtssohn auch sorbische Wurzeln hatte. Zumindest war er geprägt von einem sorbisch-deutschen Kulturkreis, wie er in der Niederlausitz damals prägend war.
0: Ja dalszymi temami zabieramy się wicze w magazynie Wużyca na bramborskim kanalu RBB Telewizja, a gledasz na czas 20 minut po zegarii jednok albo każdy czas w ARD Mediatece.